0: ciebie unieść.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do trzeciej w nocy na Dolnośląskiej A4 między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja kierowcy powinni korzystać z objazdu przez drogę wojewódzką 364 w Złotory oraz 328 w Chojnowie, a także krajową 94 w Krzywej. Do jutra do 6 rano na Opolskiej A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Opole Zachód odnowienie oznakowania poziomego powoduje utrudnienia w ruchu. Do jutra do 16 na Mazowieckiej DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w razie potrzeby ruch będzie kierowany ręcznie. Do jutra do 19 na Śląskiej A4 w Zabrzu montowane są tablice wielkogabarytowe. Równolegle do 20 na A1 przy węźle w Piekarach Śląskich utrzymywane jest zwężenie jezdni. Do soboty do 19 na Zachodniopomorskiej A6 między węzłem Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie przy przejściu granicznym. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Podczas inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku doszło do zamieszek przed stadionem Azteca. W trakcie meczu otwarcia Meksyk-RPA demonstranci starli się z siłami porządkowymi, obrzucając policję kamieniami oraz przewracając i podpalając samochody. W odpowiedzi na protesty władze zamknęły część metra i zaostrzyły kontrolę na lotnisku. Sytuacja w mieście pozostaje napięta. W czwartek w Polsce wystąpiły burze oraz intensywne opady deszczu, szczególnie w Szczecinie, gdzie warunki były szczególnie trudne. Pierwsze wyładowania atmosferyczne pojawiły się przed południem w Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce oraz ziemi lubuskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, a w niektórych rejonach obowiązywał alert RCB. Na nagraniu pokładkowym widać, jak ciemne chmury nadciągnęły nad Szczecin, przynosząc intensywne opady deszczu, które ograniczały widoczność. W Lutoryżu pod Rzeszowem na terenie budowy nowego osiedla jednorodzinnego odkryto zakopane płody. Informację tę potwierdziła podkomisarz Magdalena Żuk, dodając, że policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Szczegóły dotyczące znaleziska zostaną przekazane w komunikacie, który ma ukazać się w piątek po południu. Dziennikarz potwierdził, że na posesji odnaleziono szczątki płodów, jednak nie ujawniono, ile ich jest. Ambasadorowie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec spotkali się z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Michałem Gałuzinem. Inicjatywa rozmów wyszła ze strony zachodnich dyplomatów, jak poinformował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Dyplomaci potępili rosyjską eskalację wojny oraz kampanie dezinformacyjne, a także poparli apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednie rozmowy z Rosją. Europejskie państwa przygotowują dyplomatyczną ofensywę, aby wznowić negocjacje z Rosją, a odpowiedź Stanów Zjednoczonych na te działania poznamy podczas czerwcowego szczytu G7 lub lipcowego szczytu Sojusz Północnoatlantycki. W polskim Sejmie podczas debaty pojawiają się wypowiedzi o silnym brunatnym zabarwieniu, które mają na celu dyskredytację różnych grup społecznych. Premier Donald Tusk ostrzegł, że najgorsze katastrofy zaczęły się od słów, zwracając się do polityków opozycji. Wśród przykładów przytoczonych przez Jakuba Sobieniowskiego znalazły się kontrowersyjne stwierdzenia Grzegorza Brauna. Wzrost mowy nienawiści w przestrzeni publicznej budzi poważne obawy o konsekwencje społeczne. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na kubańską państwową spółkę naftową w odpowiedzi na trudną sytuację związaną z niedoborem paliwa na Kubie. Ograniczenia te mają na celu osłabienie reżimu, który według senatora Marco Rubio jest kleptokracją. Wprowadzenie tych sankcji może dodatkowo pogłębić kryzys energetyczny na wyspie, która już boryka się z poważnymi problemami w dostępie do paliwa. W czwartek w Polsce występują burze, które są mocno rozproszone, ale nadal aktywne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami, a w części kraju obowiązuje alert RCB. Około godziny 18:30 wyładowania występują w województwach lubuskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, gdzie towarzyszą im intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru osiągające od 60 do 70 km na godzinę. W Wągrowcu i Pile w województwie wielkopolskim zanotowano także opady drobnego gradu. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek przed południem na drodze wojewódzkiej 260 w Kokczynie, gdzie kierujący Volkswagenem Golfem zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zdarzenia ratownicy medyczni oraz załoga śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego podjęli próbę reanimacji, jednak mimo ich wysiłków, lekarz stwierdził zgon 51-letniego kierowcy. Mężczyzna był mieszkańcem powiatu słupeckiego. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie pod nadzorem prokuratora. Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych poinformowało o rozpoczęciu anomalii pogodowej El Niño, której intensywność ma wzrastać na półkuli północnej do końca roku. Ekspert meteorolog zwraca uwagę, że zjawisko to może negatywnie wpłynąć na plony w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach, gdzie wystąpią opady deszczu poniżej normy. El Niño zazwyczaj prowadzi do mniej aktywnego sezonu huraganowego w Stanach Zjednoczonych, jednak silne huragany są wciąż możliwe. Zmiany temperatury na powierzchni oceanu mogą wpłynąć na wzorce pogodowe, zwiększając ryzyko suszy w niektórych regionach oraz powodując ulewy w Ameryce Północnej i Środkowej. Eksperci przewidują, że tegoroczna anomalia może być wyjątkowo silna, co zwiększa ryzyko, że rok 2026 stanie się najgorętszym w historii pomiarów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał zaplanowany atak na Iran, ogłaszając, że rozmowy z irańskim przywództwem zostały doprowadzone do najwyższego szczebla i zatwierdzone przez wszystkie zaangażowane strony. Wcześniej Trump groził bardzo mocnym uderzeniem oraz przejęciem kontroli nad wyspą Chark, kluczowym punktem eksportowym irańskiej ropy. Zapowiedział również, że blokada morska Iranu pozostanie w mocy do czasu sfinalizowania porozumienia, którego czas i miejsce podpisania mają być ogłoszone wkrótce. Informacje o osiągnięciu porozumienia politycznego potwierdzają irańskie źródła, jednak niektóre kwestie wciąż wymagają dalszych ustaleń. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sędzia Dariusz Zawistowski został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa podczas pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie. Wyraził nadzieję, że jego kadencja będzie początkiem zmian oczekiwanych przez sędziów w Polsce oraz że Krajowa Rada będzie uznawana za niezależny organ. W trakcie obrad podjęto uchwały wyrażające wdzięczność za wsparcie dla niezależności sądów oraz przyjęto fundamentalne założenia dotyczące działań Rady. Powołano także 3 komisje problemowe, które mają realizować te programowe zapisy. Papież Leon XIV podczas pielgrzymki do Hiszpanii skrytykował europejskie rządy za ich postawę wobec imigrantów, wskazując na powstawanie cmentarzy bez nagrobków w niektórych regionach świata. Podczas wizyty w miasteczku Arguineguín na Gran Canaria, które określane jest jako wybrzeże hańby, papież wezwał władze do okazywania większego współczucia osobom ryzykującym życie w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zadeklarował poparcie dla polityki migracyjnej Watykanu i zapowiedział uregulowanie statusu co najmniej 500 000 niezarejestrowanych migrantów. Wypowiedź papieża miała miejsce dzień przed wprowadzeniem w Unii Europejskiej nowego paktu o migracji i azylu. José Mourinho został oficjalnie mianowany trenerem Realu Madryt na 3 lata, do 30 czerwca 2029 roku. Informacje potwierdzono na stronie internetowej klubu, a Mourinho dołączy do zespołu 13 lipca, w dniu rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu. Jego głównym zadaniem będzie poprawa atmosfery w drużynie, która zmaga się z nastrojami rozczarowania brakiem sukcesów. Rada dyrektorów klubu pod przewodnictwem Florentino Pérez'a zatwierdziła zatrudnienie Mourinho na spotkaniu w czwartek 11 czerwca. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że rząd będzie składał kolejne ustawy dotyczące rynku kryptoaktywów. Wicepremier skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o wprowadzanie Polaków w błąd poprzez wetowanie ustaw związanych z kryptowalutami. Działania rządu mają na celu dalszy rozwój regulacji w tej dziedzinie. Piątkowy debiut giełdowy SpaceX zapowiada się na jedno z największych wydarzeń w historii amerykańskiego rynku kapitałowego, z zamówieniami na akcje przekraczającymi 70 miliardów dolarów. W pierwszej ofercie publicznej firma przeznaczyła na sprzedaż ponad 550 milionów akcji w cenie $135 każda. Inwestorzy indywidualni mają otrzymać co najmniej 20% dostępnych akcji, co oznacza, że tylko niewielka część ich popytu zostanie zaspokojona. Elon Musk planuje wykorzystać środki z debiutu na rozwój działalności SpaceX, w tym na kolonizację Marsa oraz wydobycie surowców z asteroidów. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Eksport dronów z Polski może w tym roku przekroczyć miliard euro. CEO czyni kraj liderem w Unii Europejskiej pod względem eksportu i salda handlowego tych urządzeń. Kluczową rolę w tym sukcesie odgrywają dostawy dla ukraińskiej armii oraz reeksport sprzętu z innych krajów. Mimo dynamicznego rozwoju krajowej produkcji, polski przemysł dronowy wciąż nie zaspokaja potrzeb własnego wojska, które korzysta z zagranicznych urządzeń. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 380 milionów euro. Izrael nie jest stroną porozumienia ramowego, które Stany Zjednoczone wypracowały z Iranem, jak poinformowało biuro premiera Benjamina Netanyahu. Premier wyraził jednocześnie uznanie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za jego wysiłki na rzecz osiągnięcia tej umowy. Biuro premiera nie wskazało, jakie będą dalsze działania Izraela w tej sprawie. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców przedstawiły rządowi projekt ustawy, który ma na celu ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania. Celem propozycji jest wyeliminowanie nadużyć związanych z tym środkiem. Według danych, obecnie co dziesiąty osadzony w Polsce to osoba tymczasowo aresztowana. Przedsiębiorcy podkreślają, że sytuacja ta jest patologiczna i wymaga pilnych zmian. W San Francisco działają bezzałogowe taksówki, a w biurach rozwijane są nowatorskie technologie sztucznej inteligencji. W tym samym czasie na ulicach miasta leżą bezdomni, zmagający się z kryzysem uzależnienia od fentanylu, co prowadzi do tragicznych skutków, w tym przedawkowań. Miasto staje się symbolem kontrastów między postępem technologicznym, a dramatyczną rzeczywistością życia wielu jego mieszkańców. Sytuacja ta zwraca uwagę na rosnące problemy społeczne, które wymagają pilnych działań. W Toruniu prognoza pogody na dzień 12 czerwca 2026 roku przewiduje sprzyjające warunki do przebywania na świeżym powietrzu. W województwie kujawsko-pomorskim oczekiwane są korzystne warunki atmosferyczne. Najnowsze informacje meteorologiczne sugerują, że mieszkańcy mogą planować aktywności na zewnątrz. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłami Krapkowice i Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 16 na drodze krajowej nr 79 między Zwoleniem a Lipskiem w województwie mazowieckim ruch może być kierowany ręcznie. Do 19 w województwie śląskim na autostradzie A4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Równolegle do 20 na A1 przy węźle w Piekarach Śląskich utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 19 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 między węzłem Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: We've got your music and soul.
3: THT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Po przyjęciu dokumentu Iran miałby zniesienie blokady cieśniny Ormaz, a Stany Zjednoczone zniosłyby blokadę irańskich portów. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmail Baghej, stwierdził, że Teheran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie i zaprzeczył, że podpisanie umowy nastąpi w najbliższych dniach. Iran nie zgodzi się na kompromis w kwestii swoich czerwonych linii. CO dotyczy przede wszystkim irańskiego programu nuklearnego. Negocjacje trwają, a mediacje przynoszą ostrożny optymizm co do zawarcia ostatecznego porozumienia. Dziś nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzą odbywają się uroczyste przeloty myśliwców F-35, które zostały nazwane przez Ministerstwo Obrony Narodowej powitanie z Polską. Ceremonia przyjęcia tych nowoczesnych samolotów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, w której wezmą udział prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. F-35 przelatują nad kluczowymi punktami, zaczynając od Gdańska o godzinie 9.45, a kończąc nad Łodzą około 10.45. Do tej pory Polska otrzymała 8 samolotów F-35, a dostawy kolejnych maszyn mają zakończyć się w 2029 roku. Czesi przegrali swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, ulegając Korei Południowej 1-2. Mimo prowadzenia po bramce Ladislava Krejcego w 59. minucie, Korea Południowa odwróciła losy spotkania dzięki trafieniom Inbeoma Wan i Hyongyu Oha. W meczu uczestniczyło 44 985 widzów. Kolejny mecz Czechy rozegrają z RPA 16 czerwca. Prezydent Finlandii Alexander Stubb podkreślił, że Polska i Włochy powinny odegrać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach pokojowych z Rosją, wskazując na szczególną pozycję Polski jako państwa granicznego Unii Europejskiej. Zasugerował, że obecność tych krajów przy stole negocjacyjnym jest niezbędna dla szerokiej reprezentacji interesów Unii. Stubb odrzucił jednocześnie propozycję, by to on został unijnym wysłannikiem do spraw rozmów z Kremlem, argumentując, że do takich rozmów potrzebni są wielcy gracze. Propozycja prezydenta Finlandii może wpłynąć na przyszły kształt rozmów pokojowych i rolę poszczególnych państw Unii Europejskiej. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczną się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a w turnieju weźmie udział 48 reprezentacji, które rozegrają 104 mecze na 16 stadionach. FIFA określa to wydarzenie jako największe w historii futbolu. CO wiąże się z ogromnym wyzwaniem logistycznym dla kibiców, którzy będą musieli przemieszczać się na dużych odległościach. W Meksyku, gdzie odbywają się protesty społeczne, wiele osób zwraca uwagę na lokalne problemy, CO wpływa na atmosferę wokół turnieju. W Stanach Zjednoczonych obawy dotyczą zaostrzonych kontroli granicznych, co może wpływać na przybycie kibiców, a Kanada jest postrzegana jako najspokojniejszy gospodarz. Szef FIFA podkreśla, że celem mistrzostw jest zjednoczenie świata, mimo istniejących trudności. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w województwie mazowieckim w razie potrzeby kierują ruchem ręcznie. Do 19 na A4 w Zabrzu montują tablice wielkogabarytowe. Równolegle do 20 na węźle A1 w Piekarach Śląskich utrzymują zwężenie jezdni. Do jutra do 19 na A6 między Kołbaskowem a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym. Do środy 24 czerwca do 18 na DK28 między Nowym Sączem a Gorlicami koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie z ruchem wahadłowym. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu policja odkryła szczątki płodów, co wstrząsnęło lokalną społecznością. Właściciele działki, prowadząc remont, natrafili na ludzkie szczątki i powiadomili służby. Była właścicielka, będąca patomorfolożką, przyznała, że zakopywała odpady medyczne na swojej posesji. Śledczy obecnie ustalają pochodzenie szczątków oraz przyczyny niewłaściwej utylizacji. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie, a na miejscu wciąż pracują kryminalni. Prezydent Karol Nawrocki przedłużył swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Po wizycie w Białym Domu oraz udziale w gali MMA organizowanej przez Donalda Trumpa, polski prezydent uda się na Florydę, gdzie zaplanowano spotkanie z Polonią w Polskim Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater oraz rozmowy z rodakami w Silver Spring w stanie Maryland. Wydarzenie w Clearwater odbędzie się we wtorek o godzinie 17:30. Prezydent Nawrocki przekaże także dwa prezenty Donaldowi Trumpowi podczas wspomnianej gali. W Ekwadorze trwa dochodzenie w sprawie śmierci polskiej aktywistki Moniki Sylwii Koniuszek, której ciało znaleziono w poniedziałek w Mantenite. Sylwia Koniuszek była znana z ujawniania przypadków korupcji w administracji publicznej oraz prowadzenia fundacji zajmującej się pomocą humanitarną i prawami człowieka. Ekwadorska prokuratura zwróciła się o międzynarodową współpracę w śledztwie, a minister spraw wewnętrznych Ekwadoru podkreślił konieczność przeprowadzenia dochodzenia z szybkością i przejrzystością. Delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze zaapelowała o szybkie i niezależne wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Sylwia Koniuszek wcześniej prosiła władze o ochronę, obawiając się o swoje życie po otrzymywaniu gruźb. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 województw, w tym lubelskiego i podlaskiego. W piątek i sobotę prognozowane są burze, lokalne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr, z porywami do 65 km na godzinę. W najwyższych partiach Tatr możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a w Sudetach wiatr może osiągnąć nawet 90 km na godzinę. Alert obowiązuje od godziny 12 w piątek do godziny 20. Synoptycy przewidują, że zmiana pogody nastąpi w okolicach połowy przyszłego tygodnia, przynosząc cieplejsze masy powietrza. W wieku 47 lat zmarła księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol, najstarsza córka króla Tajlandii Mahe V Airalongkorna. Dwór królewski ogłosił, że księżniczka zmarła po 3 latach przebywania w śpiączce spowodowanej nagłym atakiem serca oraz ciężką infekcją bakteryjną, do której doszło podczas szkolenia psów wojskowych. Jej stan zdrowia pogarszał się z powodu infekcji jelitowej. Ciało księżniczki spocznie w Wielkim Pałacu w Bangkoku, a pogrzeb odbędzie się z zachowaniem najwyższych honorów. Księżniczka była znana z działań na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości oraz rehabilitacji więźniarek. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 11 w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 na odcinku od węzła Kowal do węzła Włocławek Zachód obowiązuje zamknięcie jezdni w kierunku Gdańska z objazdem. Od 9 rano do 14 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód trwa koszenie pasa rozdziału. Również na drodze krajowej nr 28 w Besko utrzymują zwężenie jezdni do poniedziałku do 17. Do 16 w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 79 między Zwoleń i Lipsko w razie potrzeby wprowadzają ręczne kierowanie ruchem. Do 19 w województwie śląskim na autostradzie A4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Równolegle na autostradzie A1 między węzłami Gliwice-Sośnica i Knurów utrzymują zwężenie jezdni do jutra do 8 rano. Do jutra do 19 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 na odcinku od przejścia granicznego Kołbaskowo do węzła Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone planują znaczącą redukcję liczby myśliwców, okrętów i samolotów dostępnych dla operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. CO zostało przekazane sojusznikom na początku czerwca. W ramach cięć liczba myśliwców F-16 i F-15 ma zostać zmniejszona z około 150 do 100, a liczba morskich samolotów patrolowych z 26 do 15. Dodatkowo wycofane zostaną wszystkie amerykańskie samoloty do tankowania w powietrzu oraz okręty podwodne i lotniskowiec. Decyzja ta może poważnie wpłynąć na zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckim wobec potencjalnych zagrożeń ze strony Rosji. Kraje europejskie już rozpoczęły proces zwiększania wydatków na obronność w odpowiedzi na amerykańskie plany. W 2024 roku Ukraina przeprowadziła test, w którym w pełni autonomiczne drony zostały wykorzystane do ataku na wojska rosyjskie. Był to pierwszy i jak dotąd jedyny test tego typu w warunkach rzeczywistego konfliktu zbrojnego. Szczegóły dotyczące wyników testu nie zostały ujawnione. Bogdan Święczkowski wezwał szefa kancelarii premiera Jana Grabca do publicznych przeprosin za jego skandaliczne słowa pod swoim adresem. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zagroził, że w przeciwnym razie wystąpi z pozwem o ochronę dóbr osobistych. W odpowiedzi Grabiec zasugerował, że Święczkowski obawia się konsekwencji swoich działań. Rosja zwiększa swoją obecność wojskową wzdłuż granic z Europą. CO budzi rosnący niepokój wśród państw europejskich. Według duńskiej stacji Doktor, nowe zdjęcia satelitarne oraz informacje wywiadowcze potwierdzają te działania. Wzmożona militarna aktywność Rosji może prowadzić do dalszych napięć w regionie. Władze europejskie analizują sytuację i mogą podjąć odpowiednie kroki w odpowiedzi na te niepokojące informacje. Prezydent Karol Nawrocki nie podejmie decyzji w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przed swoją wizytą w Stanach Zjednoczonych. Informacje te przekazał rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie telewizji Republika. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie pozostają niejasne. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy 12 czerwca drony zaatakowały Krym oraz zakłady chemiczne w Rosji. CO doprowadziło do pożarów w elektrociepłowni w Symferopolu, zakładzie chemicznym Toliatti-Kałchuk oraz kompleksie petrochemicznym Niżne-Kamsk-Neftekhim. W rejonie Symferopola odnotowano przerwy w dostawie prądu, a w okolicach lotniska wojskowego Saki słychać było eksplozje. Gubernator obwodu samarskiego ogłosił stan zagrożenia i czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej. Lokalne władze nie skomentowały jeszcze skutków ataków, które są częścią wzrastającej intensywności działań w regionie. Dwuletni chłopiec opuścił teren żłobka w Piastowie i trafił na pobliskie targowisko, gdzie został zauważony przez przechodzącą kobietę. Matka dziecka dowiedziała się o incydencie przypadkowo i zgłosiła sprawę na policję z opóźnieniem. Dyrekcja żłobka przyznaje się do zaniedbania, a burmistrz Piastowa, Tomasz Jankowski, zapowiedział natychmiastową kontrolę placówki. Urząd Miejski w Piastowie podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Kilkadziesiąt płodów znaleziono na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem, według nieoficjalnych informacji. Odkrycia dokonali robotnicy podczas prac budowlanych, używając koparki. Policja na razie odmawia komentarzy, potwierdzając jedynie prowadzenie czynności procesowych. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ma wydać oficjalny komunikat w tej sprawie w piątek około południa. Działka wcześniej należała do patomorfolożki, która sprzedała ją młodemu małżeństwu. Polskie F-35 wykonują uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Przelot, który jest częścią ceremonii przyjęcia samolotów do Sił Zbrojnych RP, rozpocznie się nad Westerplatte o godzinie 9.45, a następnie o godzinie 10.10 myśliwce przelecą nad Warszawą. Około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. W ceremonii, która odbędzie się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, wezmą udział m.in. prezydent, marszałek Senatu oraz wicepremier i minister obrony. Polska zamówiła łącznie 32 samoloty F-35, a ich dostawy mają zakończyć się w 2029 roku. Ukraina planuje zwrócić się do swoich sojuszników o dodatkowe fundusze, aby wzmocnić przewagę na polu walki nad Rosją. Kijów podkreśla, że pilne pozyskanie tych środków jest kluczowe, ponieważ w przeciwnym razie Rosja, określana jako szybka i innowacyjna, może odzyskać inicjatywę. Działania te mają na celu zabezpieczenie dalszej skuteczności ukraińskich sił w obliczu rosnącego zagrożenia. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Karetka pogotowia przewróciła się na bok na drodze wojewódzkiej nr 871 w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło przed godziną 8, gdy kierowca, używając sygnałów uprzywilejowania, stracił panowanie nad pojazdem, próbując uniknąć zderzenia ze zwierzęciem. W karetce znajdowały się 3 osoby, z których 2 trafiły do szpitala na badania, natomiast w pojeździe nie było pacjenta. Policja zakwalifikuje zdarzenie jako kolizję. 5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala dziecięcego w Olsztynie po oparzeniu stóp wrzątkiem w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Do zdarzenia doszło 8 czerwca, a matka dziecka zgłosiła incydent policji. Rzecznik prasowy szpitala potwierdził, że życiu i zdrowiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo, a lekarze mają nadzieję na szybkie wypisanie dziewczynki. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności tego incydentu. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-letni chłopak z Koszalina, który zaatakował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Do incydentu doszło na ulicy, gdzie matka napastnika przekazała mu młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę ofiary. Napadnięty uciekł, jednak stracił przytomność i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja szybko ustaliła miejsce pobytu napastnika i po siłowym wejściu do mieszkania zatrzymała go, mimo oporu ze strony chłopca i przebywających z nim kobiet. Chłopak był wcześniej znany koszalińskim policjantom z problemów wychowawczych, w tym znęcania się nad zwierzętami. O godzinie 4:30 wybuchł pożar w zakładzie recyklingu opon przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych, a wstępne ustalenia wskazują, że zapaliła się część instalacji technologicznej. Na miejscu działa 6 zastępów straży pożarnej, które koncentrują się na schładzaniu instalacji. Pożar nie spowodował dużego zadymienia i nie zagraża okolicznym mieszkańcom. Wstępne oględziny nie wykazały oznak podpalenia ani sabotażu. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, 2 partie współtworzące obecny rząd znalazłyby się poza parlamentem. Koalicja Obywatelska uzyskałaby poparcie 31,4%, a drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2%. Konfederacja zdobyłaby 12,6% głosów, a Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica po 7,5%. Partia Razem mogłaby liczyć na 3,2% poparcia. Sondaż przeprowadzono w dniach 8 do 10 czerwca na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Policja zatrzymała 57-letnią patomorfolożkę w związku z odkryciem szczątków płodów ludzkich na działce, która wcześniej należała do niej, w Lutoryżu na Podkarpaciu. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi postępowanie w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych, za co grozi do 14 lat więzienia. Właściciele działki podczas remontu natrafili na ludzkie szczątki, a także na odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Oględziny miejsca zdarzenia są kontynuowane, a zabezpieczanie materiału dowodowego może potrwać do przyszłego tygodnia. Planowane jest przesłuchanie zatrzymanej w charakterze podejrzanej. Lotnisko w Hamburgu zostało ewakuowane w piątek z powodu incydentu związanego z bezpieczeństwem. Wszyscy pasażerowie musieli opuścić obszar po kontroli bezpieczeństwa, w tym osoby znajdujące się już w samolotach. Operator lotniska poinformował, że wszystkie odloty zostały tymczasowo odwołane, a na tablicach informacyjnych wyświetlane są opóźnienia sięgające do 3 godzin. Obecnie trwa kontrola bezpieczeństwa, a w akcji uczestniczy także służba celna. Nie wiadomo, jak długo potrwa zamknięcie lotniska. W 2027 roku Ministerstwo Energii planuje wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, a preferowane lokalizacje to Bełchatów i Konin, z rezerwowymi miejscami w Kozienicach i Połańcu. Budowa ma rozpocząć się w 2032 roku, a pierwszy blok ma być oddany do użytku w 2040 roku. Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że ostateczny wybór lokalizacji i partnera zależy od ofert przedstawionych przez zainteresowane firmy. Obecnie Polska Grupa Energetyczna prowadzi badania terenu w wybranych lokalizacjach. Minister energii Miłosz Motyka zaznaczył, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nie może być zbudowane bez energetyki jądrowej. Taylor Swift i Travis Kelce wynajęli legendarną halę widowiskową Madison Square Garden w Nowym Jorku na organizację swojego ślubu, który odbędzie się w lipcu. Para zarezerwowała obiekt na 3 dni, co wiąże się z całkowitym kosztem wynajmu wynoszącym około 3 milionów dolarów. Mimo bliskiej relacji Swift z halą, nie otrzymali zniżki, ponieważ obiekt należy do spółki giełdowej, która musi działać w interesie akcjonariuszy. Na przyjęciu ma pojawić się ponad 1000 gości, a para planuje zapewnić maksymalną prywatność, kontaktując się z gośćmi telefonicznie i SMS-owo. Wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych zaplanowano w związku z obchodami 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Jak poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, będzie to wizyta robocza, podczas której dojdzie do rozmów z amerykańskim przywódcą oraz przedstawicielami środowiska politycznego w Waszyngtonie. Przydacz zaznaczył, że celem wizyty jest również omówienie kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, w kontekście planów Pentagonu dotyczących zmniejszenia liczby myśliwców i okrętów w Europie. Prezydent Nawrocki ma rozmawiać o tym w najbliższych dniach. To były wiadomości Radia DHT.

0: Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dziś w Łasku odbyła się uroczystość wcielenia myśliwców F-35 do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że to historyczny dzień, który oznacza przełomowy skok dla Wojska Polskiego, wzmacniający bezpieczeństwo kraju. W ceremonii uczestniczył także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska zamówiła w sumie 32 myśliwce F-35, a do końca 2026 roku w kraju ma być już 14 z nich. F-35, określane jako technologiczna rewolucja w polskim wojsku, będą kluczowym elementem Sił Powietrznych Sojusz Północnoatlantycki. 12 czerwca to dzień obchodów Święta Służby Ochrony Państwa, podczas którego premier Donald Tusk podkreślił legendarną skuteczność tej formacji. Zwracając się do funkcjonariuszy, zaznaczył, że każdy, kto ma złe intencje, powinien się ich obawiać, a sam czuje się jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Prezydent Karol Nawrocki w liście skierowanym do pracowników SOP wyraził uznanie za ich codzienną pracę oraz gotowość do działania w każdych warunkach. Tusk dodał, że nowe typy zagrożeń wymagają od SOP większych kompetencji oraz nowoczesnego sprzętu, co rząd zamierza zapewnić. Karetka pogotowia przewróciła się na bok na drodze wojewódzkiej numer 871 w Stalowej Woli przed godziną 8. Kierowca, używając sygnałów uprzywilejowania, stracił panowanie nad pojazdem, gdy gwałtownie zahamował, aby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem. W karetce znajdowały się 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala na badania, natomiast w pojeździe nie było pacjenta. Policja zakwalifikuje zdarzenie jako kolizję. Ariana Grande ostro skrytykowała Biały Dom po tym, jak administracja Donalda Trumpa wykorzystała jej utwór Bye w materiale promującym politykę imigracyjną, co doprowadziło do usunięcia wpisu z mediów społecznościowych. W nagraniu przedstawiono funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrzymujących imigrantów, a w tle grała jej piosenka. W odpowiedzi na publikację Grande napisała, aby nie używać jej muzyki w kontekście barbarzyńskiej polityki. Po jej reakcji materiał został wyciszony, a komentarz artystki usunięto. Wydarzenie to wpisuje się w szerszy kontekst sprzeciwu artystów wobec wykorzystywania ich twórczości przez administrację Trumpa. Nad Polską utrzymują się ciemne, deszczowe chmury, które nie znikną do końca weekendu. W piątek wschodnią część kraju dotkną burze, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. W sobotę i niedzielę burze będą słabsze, ale przelotne opady deszczu wystąpią w całym kraju, a temperatury nie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Poprawa pogody i powrót wyższych temperatur spodziewane są dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Naukowcy odkryli największe i najstarsze znane cmentarzysko wielorybów w południowo-wschodnim Oceanie Indyjskim, 7 km pod powierzchnią wody. Cmentarzysko, datowane na ponad 5 milionów lat, zawiera szczątki fiszbinowców i zębowców, a także skamieniałości, które tworzą unikalny ekosystem głębinowy. Na kościach wielorybów żyją różnorodne organizmy morskie, takie jak meduzy, rozgwiazdy i krewetki, z których wiele może być nieznanych nauce. Badania nad tym miejscem mają na celu zrozumienie, jak życie przetrwa w ekstremalnych warunkach głębinowych. Odkrycie to rzuca nowe światło na wytrzymałość ekosystemów oceanicznych i ich adaptacyjne zdolności. Lotnisko w Hamburgu zostało ewakuowane z powodu incydentu związanego z bezpieczeństwem, który miał miejsce około godziny 9:45 czasu lokalnego. Mężczyzna, który uzyskał nieautoryzowany dostęp do strefy bezpieczeństwa, nacisnął przycisk awaryjny, co spowodowało chaos i tymczasowe odwołanie wszystkich lotów. Pasażerowie musieli opuścić samoloty oraz obszar za kontrolami bezpieczeństwa. Po zakończeniu działań policyjnych lotnisko wznowiło operacje, jednak przewidziane są znaczne opóźnienia i dalsze odwołania lotów przez cały dzień. Na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem śledczy odkryli kilkadziesiąt zakopanych płodów, co potwierdzają nieoficjalne informacje. Początkowe doniesienia mówiły o co najmniej 13 szczątkach, jednak według kolejnych źródeł może ich być nawet 30. Odkrycie miało miejsce podczas prac budowlanych, gdy robotnicy natrafili na szczątki. Policja odmówiła komentarzy w tej sprawie, a oficjalny komunikat prokuratury okręgowej w Rzeszowie ma być wydany w piątek około południa. Działka wcześniej należała do patomorfolożki, która sprzedała ją młodemu małżeństwu. Andy Burnham, burmistrz Manchesteru, ma szansę na powrót do parlamentu, co mogłoby otworzyć mu drogę do objęcia stanowiska premiera. Jednak nie ma pewności, że jego styl rządzenia odbiegałby od obecnego szefa rządu. W kontekście brytyjskiej polityki zmiany na stanowiskach liderów nie zawsze prowadzą do istotnych zmian w polityce. Dalsze kroki Burnhama będą miały kluczowe znaczenie dla jego przyszłości w polityce. Karol Nawrocki skrytykował Władysława Kosiniaka-Kamysza za jego wcześniejsze określenie zakupu myśliwców F-35 mianem megalomanii. Minister Obrony Narodowej następnie zwrócił uwagę, że prezydent nie podpisał ustawy wprowadzającej program SAFE. Ta sytuacja podkreśla napięcia między przedstawicielami rządu a prezydentem w kontekście polityki obronnej. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policja zatrzymała 57-letnią patomorfolożkę w związku z odkryciem szczątków płodów ludzkich na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do niej. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi postępowanie w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych. Na posesji znaleziono już 29 ludzkich płodów oraz znaczną ilość odpadów, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Przesłuchanie zatrzymanej zaplanowano na najbliższe dni, a działania policji na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. Za zbezczeszczenie zwłok grozi do 2 lat więzienia, a za porzucenie odpadów niebezpiecznych do 12 lat. Polskie Siły Powietrzne przyjęły do służby najnowocześniejsze myśliwce F-35, a ceremonii w Łasku towarzyszył efektowny przelot maszyn nad największymi miastami kraju, w tym Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzą. Podczas przelotu w okolicach Krakowa jedna z awionetek stworzyła na niebie napis F-35, co przyciągnęło uwagę tysięcy internautów. Około godziny 10:35 myśliwce były widoczne nad Krakowem, a ich przelot śledziło w szczytowym momencie ponad 3000 osób. Polska ma już 3 F-35 w bazie w Łasku, a do 2029 roku planuje otrzymać w sumie 32 myśliwce tego typu. Myśliwce F-35, zbudowane w technologii stealth, będą w stanie przenosić zaawansowane uzbrojenie, w tym pociski dalekiego zasięgu. Plaża Navajo na greckiej wyspie Zakynthos, uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie, zostanie zamknięta dla turystów na cały sezon 2026. Decyzja rządu jest wynikiem zagrożenia osuwiskami skalnymi, które w przeszłości doprowadziły do poważnych wypadków, w tym ostatniego, w którym turysta doznał ciężkich obrażeń. Wprowadzone zostały zakazy zarówno na zejście na plażę, jak i na zbliżanie się łodzi do brzegu na odległość mniejszą niż 50 metrów, z groźbą wysokich kar finansowych. Na drogach dojazdowych do zatoki ustawione zostały zapory, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp. Turyści mogą podziwiać plażę wyłącznie z oficjalnej platformy widokowej, która również wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Podczas uroczystości w Łasku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powitał przelot samolotów F-35, podkreślając, że Polska staje się liderem w budowie architektury bezpieczeństwa w Europie. Wskazał na znaczenie ciągłości i stabilności w rozwoju sił zbrojnych oraz zapowiedział, że do bazy w Łasku trafi 11 kolejnych maszyn, a w przyszłym roku 12. Łącznie Polska zamówiła 32 samoloty F-35, a dostawy mają zakończyć się w 2029 roku. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że modernizacja polskiej armii jest kontynuowana, a inwestycje w infrastrukturę są kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału nowych maszyn. Mieszkańcy Belfastu doświadczają wzrostu napięcia, przypominając sobie czasy zamieszek sprzed 30 lat. Obecnie unioniści kierują swoje frustracje nie tylko przeciwko republikanom, ale także wobec osób o innej karnacji skóry oraz mówiących w obcych językach. Władze podkreślają, że nocne zamieszki są nieakceptowalne, a pokojowy protest jest jedyną właściwą drogą naprzód. Sytuacja w regionie może wymknąć się spod kontroli, co rodzi obawy o dalszy rozwój wydarzeń. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na drodze DK28 w województwie podkarpackim między Leszczową Dolną a Starą Birczą kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym z powodu koszenia poboczy i zwężeń jezdni. Do 17 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Zachód utrzymują zwężenie jezdni. Do 18 na węźle w Rybniku częściowo zajęto łącznicę. Do 18 na drodze DK28 w województwie małopolskim między Grybowem a Gorlicami doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Również na DK47 między Nowym Targiem a Zakopanem koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska otrzyma nową pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów w ramach programu Foreign Military Financing. CO zwiększy całkowitą pulę dostępnych środków do niemal 20 miliardów dolarów. Podsekretarz stanu Stany Zjednoczone do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNenno ogłosił to podczas uroczystości związanej z włączeniem samolotów F-35 do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym kolejnych samolotów F-35. Polska dotychczas zaciągnęła pożyczki w wysokości około 15 miliardów dolarów w ramach tego programu. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową funkcję w aplikacji mObywatel, skrzynkę e-doręczeń, która umożliwia odbieranie i wysyłanie oficjalnej korespondencji urzędowej bezpośrednio ze smartfona. Z nowej usługi mogą skorzystać pełnoletni użytkownicy posiadający mDowód. Skrzynka e-doręczeń ma na celu uproszczenie procesu komunikacji z urzędami, eliminując potrzebę korzystania z awizo oraz formalności związanych z tradycyjną korespondencją. Wdrożenie tej funkcji ma być stopniowe, a dostępność dla wszystkich użytkowników planowana jest do końca czerwca 2026 roku. Żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Borys-Krakowian, wdowa po pilocie Macieju, słabie Krakowianie, dokonały ceremonialnego chrztu samolotów F-35, które zostały włączone do polskich sił zbrojnych. Uroczystość miała miejsce w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samolotom nadano imię Husarz. W ceremonii uczestniczyli również prezydent Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Paulina Kosiniak-Kamysz podkreśliła znaczenie tych maszyn dla obrony Rzeczypospolitej Polskiej i symbolicznie wpisała się do księgi pamiątkowej. Major Maciej Krakowian został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika. Gdyńska policja prowadzi poszukiwania 92-letniego Edmunda Kościelniaka, który w ubiegły piątek około godziny 14 opuścił spółdzielnię Senior przy ulicy Chwarzmieńskiej i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani opiekunami. Mężczyzna cierpi na demencję, ma około 164 cm wzrostu, jasne oczy i pieprzyk na lewym łuku brwiowym. W chwili zaginięcia był ubrany w niebieskie dżinsy, ciemną pikowaną kurtkę oraz ciemne buty z białą podeszwą. Policja apeluje do osób, które mogły widzieć Edmunda Kościelniaka, o kontakt pod numerami telefonów 47 742 12 71 lub 47 742 12 55 oraz na numer alarmowy 112. Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Sylwii Koniuszek w Ekwadorze, której ciało znaleziono w jej mieszkaniu. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci, mając na celu uzyskanie materiałów dowodowych z Ekwadoru. Miejscowe władze sugerowały, że przyczyną śmierci mogło być samobójstwo, jednak w aktach stwierdzono, że nie była ona naturalna. Monika Sylwia Koniuszek, aktywistka związana z Fundacją La Integridad, od lat ujawniała przypadki korupcji i otrzymywała groźby śmierci. Władze Ekwadoru prowadzą równoległe śledztwo w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała. Z newsroomu Radia DHT tyle. Przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK28 między Grybowem a Gorlicami doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Do 18 na A1 przy Węźle w Rybniku częściowo zajęto łącznicę. Również do 19 na Węźle w Dębieńsku zajęto pas wyłączenia. Do 18 na A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Jarosław Zachód trwają prace związane z koszeniem pasa rozdziału. Do poniedziałku do 17 na DK28 w Besku utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19 na A6 między węzłem Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kryzys paliwowy w Rosji pogłębia się, a po problemach z benzyną teraz występują niedobory paliwa lotniczego. Z danych branżowych wynika, że obrót paliwem lotniczym praktycznie zamarł, a 1 czerwca sprzedano w całym kraju jedynie 3 cysterny. Sytuacja ta wskazuje na praktycznie całkowity brak podaży tego rodzaju paliwa. Dalsze skutki kryzysu mogą wpłynąć na funkcjonowanie transportu lotniczego w Rosji. Na prywatnej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem odnaleziono szczątki około 50 płodów oraz duże ilości odpadów medycznych. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano 57-letnią patomorfolożkę, której zeznania zostały pozyskane przez dziennikarzy. Sprawa jest w toku, a szczegóły dotyczące jej wyjaśnienia są wciąż niejasne. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Rosja wyraża oburzenie na zbliżenie Armenii do Unii Europejskiej, traktując Zachód jako swojego wroga. Prezydent Rosji, Władimir Putin, zdaje sobie sprawę, że Armenia nie ma obecnie możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Premier Armenii, Nikol Paszynian, jest świadomy, że całkowite odcięcie się od Moskwy może negatywnie wpłynąć na gospodarkę kraju. Użytkownicy w Polsce zgłaszają problemy z działaniem aplikacji należących do Mety, w tym Facebooka, Instagrama i Messengera. Według serwisu Down Detector po godzinie 15:39 liczba zgłoszeń dotyczących Facebooka wzrosła do 16249. CEO wskazuje na nagły skok problemów. Zgłoszenia dotyczą trudności z logowaniem, działaniem aplikacji mobilnych oraz ładowaniem treści. Na razie Meta nie podała oficjalnej przyczyny awarii ani informacji o przewidywanym czasie trwania utrudnień. Użytkownicy wciąż informują o kłopotach z dostępem do usług. Iran żąda utworzenia funduszu w wysokości 300 miliardów dolarów na odbudowę swojej gospodarki w ramach projektu porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Informacje te podała irańska agencja prasowa MER, powołując się na źródła zaznajomione z treścią dokumentu. Wprowadzenie takiego funduszu stanowi kluczowy warunek dla dalszych rozmów z amerykańską administracją. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK28 między Grybowem a Gorlicami doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Do 18 na A1 przy węźle w Rybniku częściowo zajęto łącznicę. Również do 19 na węźle w Dębińsku zajęto pas wyłączenia. Do 18 na A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Jarosław Zachód trwają prace związane z koszeniem pasa rozdziału. Do poniedziałku do 17 na DK28 w Besku utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19 na A6 między węzłem Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niższe stawki podatku od towarów i usług na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty będą obowiązywać do końca czerwca, zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Wydłużenie stosowania obniżonego VAT-u do 8% oznacza również kontynuację maksymalnych cen paliw na stacjach. Z kolei obniżka akcyzy na niektóre paliwa, która obowiązuje do 15 czerwca, nie zostanie przedłużona. Minister energii ogłosił także nowe maksymalne ceny paliw, które od soboty do poniedziałku wyniosą nie więcej niż 6 zł i 4 grosze za litr benzyny 95 oraz 6 zł i 40 groszy za litr diesla. Następne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek. Internauci zgłaszają poważne problemy z funkcjonowaniem serwisów i aplikacji koncernu Meta, w tym Facebooka, Messengera oraz Instagrama. Pierwsze sygnały o awariach pojawiły się przed godziną 16, a użytkownicy informują o kłopotach z wyświetlaniem treści oraz o wylogowywaniu z aplikacji Messenger. W serwisie Down Detector niemal 14 tysięcy osób zgłosiło problemy z Facebookiem, a 31 tysięcy z Messengerem. Na ten moment Meta nie opublikowała oficjalnego komunikatu w sprawie awarii. Nie jest również jasne, jak duża jest skala problemów. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków pomordowanych w latach 40. ubiegłego wieku. Według Instytutu Pamięci Narodowej ujawniono częściowo spalone szczątki ludzkie, a prace poszukiwawcze prowadzone są w pobliżu fundamentów świątyni. Działania te są kontynuacją prac archeologicznych na Ukrainie, które uzyskały zgodę władz ukraińskich w lutym bieżącego roku. IPN podkreśla, że wniosek o ekshumację oraz godny pochówek odnalezionych ofiar będzie możliwy po zlokalizowaniu mogił mieszkańców nieistniejącej miejscowości. W Hucie Pieniackiej miała miejsce jedna z najkrwawszych pacyfikacji w Małopolsce Wschodniej, w wyniku której zginęło wiele osób, w tym kobiety i dzieci. Polscy siatkarze przegrali w chińskim Liniu i z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Porażka oznacza, że reprezentacja Polski po raz pierwszy od 4 lat straciła prowadzenie w światowym rankingu, ustępując miejsca Włochom. W nadchodzący weekend zespół prowadzony przez trenera Nicole Grbicia zmierzy się z Ukrainą, co będzie końcem pierwszego turnieju. W meczu z Japonią najwięcej punktów zdobył Aleksej Nasewicz, uzyskując ich 24. Donald Trump nie weźmie udziału w meczu Stanach Zjednoczonych-Paragwaj, który inauguruje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Informację tę przekazał Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej do spraw Mistrzostw Świata 2026. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 3 czasu polskiego na SOFI Stadium w Inglewood w Kalifornii. Giuliani zaznaczył, że Trump będzie aktywnie śledził mistrzostwa mimo napiętego harmonogramu. Na trybunach obecni będą także sekretarze stanu i transportu oraz sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. See the rivers filled with rain. I wish it could be

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii po giełdowym debiucie swojej firmy SpaceX, która sprzedała 555 milionów akcji po $135 za sztukę, pozyskując około $75 miliardów. W wyniku tego debiutu wartość majątku Muska przekroczyła $1 bilion, co czyni go najbogatszym człowiekiem na świecie. SpaceX, zajmująca się rakietami i sztuczną inteligencją, stała się jedną z największych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych, a jej wartość wzrosła do ponad $2 biliony. Po otwarciu sesji cena akcji wzrosła o 22%. W wyniku debiutu 4400 pracowników firmy stanie się milionerami. Kraje Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie praw pasażerów, które musi jeszcze zostać zatwierdzone przez eurodeputowanych. Utrzymany zostaje obecny 3-godzinny próg opóźnienia dla odszkodowań, a kwota rekompensaty będzie zależała od długości trasy, wynosząc od 250 do 600 euro. Linie lotnicze będą zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin. Nowe przepisy, które wprowadzą m.in. zakaz pobierania opłat za miejsca obok siebie dla rodzin, wejdą w życie po 12 miesiącach od uchwalenia. Liczba żołnierzy armii rosyjskiej zaangażowanych w działania bojowe na terytorium Ukrainy przekroczyła 700 tysięcy, poinformował Władimir Putin. Podczas rozmowy z dziennikarzami zaznaczył, że Rosja każdego dnia odnotowuje postęp w tzw. specjalnej operacji wojskowej. Przywódca Rosji dodał, że kraj pracuje nad rozwojem produkcji bezzałogowców z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przyznał również, że ukraińskie ataki są bolesne dla rosyjskiej gospodarki, ale zapewnił, że wszystko odbudowuje się szybko, a planuje także zwiększenie liczby ataków na Ukrainę. Aleksandr Łukaszenka rozbudowuje jednostki militarne, które mają być wykorzystane do tłumienia protestów, według białoruskiego opozycjonisty Pawła Łatuszki. Opozycjonista wskazuje, że reżim przygotowuje się na możliwy bunt społeczny w związku z zaangażowaniem Białorusi w wojnę w Ukrainie. W ostatnich miesiącach utworzono 13 oddziałów sił specjalnych, które są rozmieszczone w największych miastach i wyposażone w transportery opancerzone oraz broń przeciwpancerną. Łatuszka dodał, że według sondaży 80% Białorusinów sprzeciwia się temu zaangażowaniu. Główne zadanie nowych jednostek ma polegać na tłumieniu protestów, które mogą wybuchnąć po przystąpieniu Białorusi do konfliktu. Kryło Choworun, ukraiński teolog i profesor Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles, ocenia, że wojna w Ukrainie stała się narzędziem w wewnętrznych sporach politycznych w krajach Zachodu. Zauważa, że poparcie dla Kijowa, które na początku rosyjskiej inwazji było szerokie, zostało przejęte przez lokalne agendy polityczne. Wskazuje na zjawisko agendyzacji, w ramach którego Ukraina jest wykorzystywana do wzmacniania pozycji politycznych w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Polska. Choworun podkreśla, że atakowanie Ukrainy w czasie jej rzeczywistej wojny z Rosją jest niemoralne i może prowadzić do utraty reputacji Polski jako rozsądnego partnera w oczach zachodnich sojuszników. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W miejscowości Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Sprawca po ataku zabarykadował się w budynku. CO doprowadziło do interwencji ponad 100 policjantów oraz jednostki SWAT. Burmistrz Lori Bland poinformowała, że pierwsi funkcjonariusze dotarli na miejsce około godziny 8 czasu lokalnego. W wyniku działań służb potwierdzono, że mężczyzna nie żyje, a do jednego z okolicznych szpitali trafiło 9 osób rannych, z których 4 wymagały operacji. Rosja sprzeciwia się ambicjom Polski o stałe członkostwo w grupie G20, argumentując, że nie ma podstaw do przyznania takiego statusu. Marat Bierdyjew, ambasador do zadań specjalnych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podkreślił, że rosyjska gospodarka wzrosła o 10% w ciągu ostatnich 3 lat, podczas gdy europejska zaledwie o 3%. Dodał, że Polska jest pasażerem na Titaniku, co ma ilustrować stagnację gospodarek Unii Europejskiej. Zaznaczył również, że Unia Europejska już uczestniczy w pracach grupy, co czyni dalszą reprezentację z tego regionu zbędną. Polska ma wystąpić jako państwo zaproszone podczas amerykańskiej prezydencji w grupie G20 w 2026 roku. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z udziałem Ukrainy i Mołdawii. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił, że konferencja w tej sprawie rozpocznie się w poniedziałek. Klaster ten ma obejmować podstawowe wartości i zasady Unii, takie jak rządy prawa oraz silne instytucje demokratyczne. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie tego kroku jako uznanie wysiłków obu krajów w zakresie reform. Dalsze poszerzanie Unii Europejskiej ma przynieść korzyści także jej dotychczasowym członkom. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skrytykował warunki ujawnione przez Iran, które jego zdaniem są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami. Wpis na platformie Truth Social odnosi się do irańskiego szkicu porozumienia, które według Trumpa jest nieprawdziwe i niemożliwe do realizacji. Prezydent zaznaczył, że Iran nie działa w dobrej wierze, a ich ostatni atak na indyjskie statki w cieśninie Ormaz był niedopuszczalny. Trump zapowiedział, że finalizacja porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Być może z podpisaniem dokumentu podczas szczytu G7 we Francji. Intensywne opady deszczu, które przeszły przez Polskę 11 czerwca, zmusiły wielu plantatorów truskawek do odwołania samozbiorów. Sytuacja ta stwarza poważne problemy w szczycie sezonu, kiedy każdy dzień zbiorów jest kluczowy dla jakości i opłacalności uprawy. Rolnicy muszą teraz zmierzyć się z konsekwencjami trudnych warunków pogodowych, co może wpłynąć na ich zyski w tym sezonie. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W poniedziałek w Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z Unią Europejską dla Ukrainy i Mołdawii. Cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej poinformowała, że klaster ten, nazywany Fundamenty, obejmuje m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości oraz walkę z korupcją. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji została podjęta przez wszystkie państwa członkowskie, CEO podkreślili szefowa Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Rady Europejskiej. Rozmowy przyspieszyły po wycofaniu weta przez Węgry, które wcześniej blokowały otwarcie pierwszego klastra. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej w 2022 roku. Hakerzy z grupy UNC 1151 Ghostwriter, powiązani z białoruskim reżimem, prowadzą intensywne ataki phishingowe na użytkowników poczty Gmail, omijając weryfikację dwuetapową. Zespół CERT Polska ostrzega, że cyberprzestępcy wyłudzają kody logowania dwuetapowego. CEO stwarza poważne zagrożenie dla danych osobowych. Ataki koncentrują się na osobach zaangażowanych w politykę, działalność społeczną oraz pracownikach administracji publicznej. CERT Polska apeluje o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich prób oszustwa. W niedzielę Szwajcaria weźmie udział w referendum, w którym mieszkańcy zdecydują o propozycji ograniczenia liczby ludności do 10 milionów. Projekt Nie dla 10 milionów zakłada wprowadzenie utrudnień w procedurach azylowych oraz wypowiedzenie umowy o swobodnym przepływie osób z Unią Europejską po przekroczeniu progu 9,5 miliona mieszkańców. Rząd oraz przeciwnicy inicjatywy ostrzegają, że takie ograniczenia mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę i bezpieczeństwo kraju, wskazując na znaczenie imigrantów. Sondaże sugerują, że większość Szwajcarów może odrzucić ten projekt. Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, ostrzega mieszkańców przed niedźwiedziem, które od dwóch nocy przemieszcza się w okolicy. W czwartek niedźwiedź był widziany na drodze powiatowej Szerzyny, Dołunyni, a w piątek między 2:30 a 3:10 na drodze gminnej w Nagórzu Północnym. Wójt zaznacza, że zwierzę może być w okresie rui, co zwiększa jego potencjalną agresywność. Lokalne władze apelują o ostrożność podczas spacerów w lesie oraz zgłaszanie wszelkich obserwacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Niższe stawki VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty będą obowiązywać do końca czerwca, CO zostało ogłoszone w rozporządzeniu opublikowanym w piątek. Obniżona stawka wynosi 8%, podczas gdy wcześniej wynosiła 23%. Z kolei obniżka akcyzy na niektóre paliwa nie zostanie przedłużona, CEO potwierdziło źródło polskiej agencji prasowej zbliżone do resortu finansów. Od soboty do poniedziałku maksymalne ceny paliw będą wyższe niż w piątek. Litr benzyny 95 kosztować będzie nie więcej niż 6,04 zł. Następne obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Imecz Ehizom Wenge, 36-latek z Nigerii, wygrał w październiku 500 000 euro w zdrabce, jednak nie mógł odebrać nagrody z powodu swojego nieuregulowanego statusu imigracyjnego we Włoszech. Po złożeniu wniosku o legalizację pobytu, który został wcześniej odrzucony, sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie przyznał mu pozwolenie na pobyt, uwzględniając jego znajomość języka włoskiego oraz pracę. Dzięki uzyskaniu legalnego statusu, mężczyzna może teraz cieszyć się swoją wygraną oraz planować przyszłość, w tym prowadzenie sklepu z afrykańską żywnością. Sądowa decyzja oznacza dla niego nie tylko dostęp do pieniędzy, ale również możliwość normalnego życia we Włoszech. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosił, że Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły ostateczny tekst porozumienia pokojowego. Współpraca Pakistanu z obiema stronami ma na celu sfinalizowanie kolejnych kroków w tej sprawie. Sharif podkreślił, że pokój nigdy nie był tak bliski jak teraz, jednocześnie wskazując na dezinformację, która może zagrażać porozumieniu. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi również potwierdził bliskość wstępnego porozumienia, apelując do mediów o wstrzymanie spekulacji na jego temat. W międzyczasie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że osiągnięto znakomite porozumienie w sprawie wojny z Iranem, które ma być wkrótce podpisane. Rzeszowska policja prowadzi dochodzenie w sprawie znęcania się nad psem, po tym jak w internecie pojawiło się nagranie, na którym osoba przygotowuje radioaktywne jedzenie z odpadów kuchennych i chemikaliów dla zwierzęcia. Funkcjonariusze apelują o pomoc w identyfikacji właściciela psa oraz osoby odpowiedzialnej za nagranie. Śledztwo, nadzorowane przez miejscową prokuraturę rejonową, do tej pory nie wykazało, aby przestępstwo miało miejsce na terenie Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego. Policja zachęca osoby, które rozpoznają psa lub mają istotne informacje, do kontaktu. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii dzięki giełdowemu debiutowi firmy SpaceX, która sprzedała 555 milionów akcji po $135 za sztukę, pozyskując około $75 miliardów. Według agencji Reuters, wartość majątku Muska, uwzględniając jego udziały w SpaceX oraz Tesli, przekroczyła $1 bilion. Po otwarciu sesji na giełdzie cena akcji SpaceX wzrosła do $165, co podniosło wycenę spółki do ponad $2 biliony. W rezultacie 4400 pracowników SpaceX stało się milionerami. Szwedzkie władze ostrzegają przed możliwością rosyjskiego ataku militarnego na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w stosunkowo krótkim czasie. Raport Parlamentarnej Komisji Obrony wskazuje, że kluczowe elementy rosyjskich sił zbrojnych, takie jak lotnictwo i marynarka wojenna, pozostały nietknięte, co umożliwia Moskwie przeprowadzenie ograniczonej ofensywy. Autorzy dokumentu podkreślają, że zagrożenie może wynikać z kalkulacji politycznych, a nie tylko z przewagi militarnej. W związku z tym, Rosja formuje nowe jednostki w obwodzie leningradzkim i wzmacnia grupy w Arktyce oraz na Półwyspie Kolskim. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W miejscowości Fleurance na południu Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lehanny, której tragiczna śmierć wstrząsnęła całym krajem. Dziewczynka była ofiarą przemocy seksualnej, a podejrzanym w sprawie jej zabójstwa jest 41-letni mężczyzna, ojciec koleżanki Lehanny, który wcześniej był oskarżany o wykorzystywanie seksualne dzieci, jednak nie został zatrzymany. W odpowiedzi na oburzenie społeczne, francuski rząd zaproponował nowe prawo dotyczące ochrony dzieci, które ma być rozpatrzone przez parlament 15 lipca. Prezydent Francji Emmanuel Macron oraz minister sprawiedliwości Gérald Darmanin przyznali, że w sprawie doszło do poważnych nieprawidłowości. W Toronto rozpoczęła się rywalizacja Kanady podczas XI Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdzie gospodarze zmierzyli się z Bośnią i Hercegowiną. Goście objęli prowadzenie w 21 minucie meczu dzięki bramce Jovo Lukicia. Ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Michael Babel i Elsie Cara, zainaugurowała turniej, a jej część muzyczna została wzbogacona o występy takich artystów jak Alanis Morissette czy Vegedream. Finał mistrzostw zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford w pobliżu Nowego Jorku. W tegorocznych Mistrzostwach Świata odbędzie się 104 mecze w 16 miastach, w tym w 11 w Stanach Zjednoczonych, 3 w Meksyku i 2 w Kanadzie. Rosja planowała przeprowadzenie operacji na Białorusi, mającej na celu uderzenie w infrastrukturę naftową przy użyciu ukraińskiego jeńca jako narzędzia dezinformacyjnego. Zgodnie z ustaleniami organizacji Słuszna Sprawa, celem było wrubienie Ukrainy w sabotaż poprzez zaaranżowanie konferencji prasowej, na której żołnierz miałby oskarżyć Kijów. Po ujawnieniu planów, rosyjskie służby zrezygnowały z konferencji, a zamiast tego opublikowały nagranie z przesłuchania jeńca, które dotyczyło jego służby wojskowej. Dzięki informacjom od Słusznej Sprawy udało się zapobiec działaniom, które mogłyby zaszkodzić reputacji Ukrainy. Po wakacjach na polskiej scenie politycznej może pojawić się nowe wolnorynkowe ugrupowanie, określane roboczo jako Konfederacja Light, na czele którego miałby stanąć Ryszard Petru. Nowa formacja ma być skierowana do przedsiębiorców oraz wyborców z liberalnym podejściem gospodarczym, a jej twórcy planują wystartować w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Ugrupowanie chce wypełnić lukę po trzeciej drodze oraz przejąć część wolnorynkowych wyborców Konfederacji, którym nie odpowiadają jej antyunijne i nacjonalistyczne hasła. Inicjatorzy projektu rozważają zarówno samodzielny start, jak i budowę nowej koalicji, jednak nie planują współpracy z Mateuszem Morawieckim ani Szymonem Hołownią. Ryszard Petru podkreślił, że osłabienie Konfederacji byłoby korzystne dla demokratycznej strony sceny politycznej. Roman Giertych wygrał proces przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, w wyniku którego sąd nakazał byłemu ministrowi sprawiedliwości przeproszenie go przez 7 dni w TV Republika oraz na YouTube Republiki za oszczerstwa dotyczące rzekomej przestępczej działalności w sprawie Półnordu. Giertych zażądał również kwoty 30 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. W 2025 roku Ziobro oskarżył Giertycha o działania niezgodne z prawem podczas prac komisji śledczej. Prokuratura regionalna w Lublinie umorzyła później postępowanie dotyczące Giertycha z braku dowodów. Giertych wezwał Ziobrę do ustosunkowania się do wyroku. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK28 między Grybowem a Gorlicami doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Do 18 na A1 przy węźle w Rybniku częściowo zajęto łącznicę. Również do 19 na węźle w Dębieńsku zajęto pas wyłączenia. Do 18 na A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Jarosław Zachód trwają prace związane z koszeniem pasa rozdziału. Do poniedziałku do 17 na DK28 w Besku utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19 na A6 między węzłem Kołbaskowo a węzłem Szczecin Zachód trwa budowa wiaduktu umożliwiającego zawracanie na przejściu granicznym. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W piątek, 12 czerwca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowane liczby to 39, 31, 18, 7, 14 oraz 34, a akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 2 miliony złotych. W mini Lotto wylosowano liczby 42, 17, 16, 13 oraz 32, z wygraną wynoszącą 500 tysięcy złotych. W Eurojackpot wylosowano liczby 2, 4, 14, 18, 28 oraz euronumery 9 i 11, a w najbliższym losowaniu do wygrania będzie aż 230 milionów złotych. Następne losowania gier odbywać się będą w sobotę, 13 czerwca 2026 roku. Prorosyjska partia Silna Armenia złożyła wniosek do Armeńskiej Centralnej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyników wyborów parlamentarnych, twierdząc, że podczas głosowania miały miejsce liczne nieprawidłowości. Międzynarodowi obserwatorzy nie dostrzegli jednak większych naruszeń. W wyborach partia Umowa Społeczna zdobyła 49,8% głosów, a Silna Armenia 23,2%. Centralna Komisja Wyborcza planuje opublikować ostateczne wyniki wyborów w niedzielę, 14 czerwca. Opozycja podnosi argumenty dotyczące obecności wojska w niektórych lokalach wyborczych jako podstawę do unieważnienia głosowania. W piątek wieczorem w Zachodniopomorskiem doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego 8-letnie dziecko zostało poważnie poparzone. Według wstępnych ustaleń, troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Rzecznik prasowy Szczecińskiej Straży Pożarnej potwierdził, że sytuacja miała miejsce podczas nieodpowiednich zabaw. W wyniku tego incydentu dziecko wymagało pilnej pomocy medycznej. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych odrzucił wniosek o wstrzymanie gali mieszanych sztuk walki, która odbędzie się w niedzielę na terenie Białego Domu. Wydarzenie ma zgromadzić ponad 100 tysięcy widzów, a jego koszt szacowany jest na co najmniej 60 milionów dolarów. Gala odbędzie się zgodnie z planem, co oznacza, że organizatorzy mogą kontynuować przygotowania. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi ogłosił, że umowa między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostanie podpisana oraz ogłoszona po zakończeniu ostatnich etapów negocjacji. Araghchi zaznaczył, że może to nastąpić w najbliższych dniach, wyrażając jednocześnie dużą nadzieję na pozytywne zakończenie rozmów. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Tu Radio DHT.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości Stany Zjednoczone zatwierdził przejęcie Warner Bros. Przez Paramount o wartości 111 miliardów dolarów. To pozwala na kontynuację jednej z największych fuzji w branży medialnej. Zatwierdzenie otwiera drogę do finalizacji transakcji, która może znacząco zmienić krajobraz rynku rozrywkowego. Dalsze kroki w tej sprawie są teraz w rękach obu firm. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz oświadczył, że w przypadku braku szacunku dla polskiej historii mogą zostać podjęte daleko idące decyzje. Jego wypowiedź dotyczyła sytuacji związanej z Ukrainą oraz z osobą, która nie została wymieniona w kontekście szacunku dla Polski. Przydacz zaznaczył, że Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W piątek w wypadku drogowym zginęła Zuzia Opolska, 19-letnia córka prawosławnego księdza. Od urodzenia zmagała się z mukowiscydozą, co wiązało się z wysokimi kosztami leczenia. Informacje o szczegółach wypadku oraz dalszych krokach w tej sprawie nie zostały podane. Rosyjski dyplomata Marat Bierdyjew skrytykował starania Warszawy o stałe członkostwo w Grupie 20, stwierdzając, że Polska znajduje się gdzieś na dole światowej piramidy największych gospodarek świata. Jego wypowiedź podkreśla negatywne stanowisko Rosji wobec aspiracji Polski. Nie podano dalszych informacji na temat potencjalnych skutków tej krytyki. Pierwsza dama Marta Nawrocka uczestniczyła w 14. Zjeździe Dużych Rodzin 3+, który odbył się w Skępem w województwie kujawsko-pomorskim. W wydarzeniu pod hasłem Mnożenie Miłości wzięło udział ponad 800 osób. Działania takie mają na celu wsparcie i integrację dużych rodzin w Polsce. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Otwarto pierwszy klaster w negocjacjach Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy. To wydarzenie zostało uznane za ważny krok w kierunku integracji Ukrainy z Unią Europejską. Dalsze działania będą koncentrować się na postępach w procesie akcesyjnym. Władimir Putin ogłosił, że w Rosji powstaje grupa satelitów na niskiej orbicie, która ma konkurować z systemem Starlink Elona Muska. Prezydent podkreślił, że nowe satelity będą w stanie przewyższać osiągi amerykańskiego projektu w niektórych aspektach. Władze rosyjskie planują dalszy rozwój tej technologii w celu poprawy łączności satelitarnej w kraju. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią. CO zostało ogłoszone przez szefową Komisji Europejskiej oraz przewodniczącego Rady Europejskiej. Konferencje międzyrządowe odbędą się w poniedziałek w Luksemburgu i będą dotyczyć kluczowych reform, takich jak praworządność i walka z korupcją. Cypr, przewodniczący pracom Rady Unii Europejskiej, określił ten moment jako historyczny i kamień milowy w drodze obu państw do członkostwa w Unii Europejskiej. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących w 2022 roku, a formalna zgoda na rozpoczęcie negocjacji została wydana w grudniu 2023 roku. Przyspieszenie rozmów było możliwe po wycofaniu weta przez Węgry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać alarmy pierwszego stopnia na sobotę w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim ze względu na prognozowane groźne zjawiska pogodowe. Ostrzeżenie to wskazuje na warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w takich warunkach będzie utrudnione i niebezpieczne, co może skutkować opóźnieniami w ruchu drogowym oraz zakłóceniami w przebiegu imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Angela P., dyrektor pionu prawnego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, usłyszała zarzuty dotyczące nielegalnego użycia systemu Pegasus. Prokuratura Krajowa postawiła jej zarzuty przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy. Wraz z nią zarzuty otrzymali także dwoje byłych funkcjonariuszy CBA. Wszyscy troje nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień, a